0: słuchaj. Jesteś masz ultimo tema.
1: Ja jestem tu.
2: La Ría Mafia, hechos de otra casta. Okay.